wapala na wemlaleli wangena wapala na wemtanundo wangena na wapala na utota lena utota wakwakhomo ngibizwa utota wakwakhomo F4 utota khomo lapha wa F4 ebo sithe F4 nawe mfuthu ubhala kahle ubhala kahle ngani hayi ubya baba utota wakwakhomo ngibizwa utota wakwakhomo lapha F4 ehahambras angkwazike la.